0: A towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: A towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Dłuższe dni, więcej słońca i aktywności na świeżym powietrzu. Wiosna to dobry czas na kontrolę wzroku i dobór odpowiedniej korekcji. W salonie optycznym Okularium czeka na Ciebie wyjątkowa oferta. Aż 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku marki Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Optyk Okularium, Stalowa Wola, ulica Okulickiego 90. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.

0: Tomka, filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Mój tani weekend i moje promocje, w mojej Biedronce pozytywne emocje.
3: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Na maksa.

0: FDB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dream.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
13: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: reklama.
1: Hej, zwrot mocy!
2: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
3: Zwracacie nas bez paragonu.
2: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
0: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: I po reklamie.

0: Bankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni. Słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
5: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
18: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
19: I po reklamie.

0: fajny. Jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: mama.
1: O, ale mnie gorąco, Barbara.
0: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
0: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
0: No przecież.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

0: zachodem słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: FDB Rolety. Najwyższej jakości żaluzje drewniane, bambusowe i aluminiowe. W ofercie również plisy, rolety dzień-noc, zip screeny do tarasów i pergoli, rolety zewnętrzne oraz markizy tarasowe. Gwarantujemy terminowość, profesjonalną obsługę i sprzedaż w systemie ratalnym. ftb-rolety.pl.
1: Rodzinny park rozrywki Łeba Park zaprasza całe rodziny, szkoły i przyjaciół.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcz łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Hej, zwrot mocy!
12: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
13: Zwracacie na

0: zgnieciony.
1: Nie trzeba nas myć!
2: Ale etykieta musi być!
0: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz?
9: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
10: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na Was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Trzy snacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przy snacki, zawsze przy meczu.
13: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
14: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: No to pa!
15: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
16: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
17: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
18: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
19: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
20: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
19: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
21: Sali się nie poddają.
22: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
19: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
23: Ogień zszedł z boczem góry.
19: Awatar, ogień i popiół.
22: Stajemy do walki.
19: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
0: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, zwrotomocni!
8: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: Tylko w KFC.
1: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
2: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
3: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
4: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Budkę to ja szanuję, a Nowel na dzień dobry.
1: Gramy hity na maksa.
0: Zresztą po co pobudka, skoro jest niedziela, są wakacje, każdy wstaje, o której mu się podoba, no chyba, że pociąg za chwilę odjeżdża w stronę jakiegoś wakacyjnego kierunku. O tych kierunkach to dzisiaj porozmawiamy. Niedziela, dzień świetny, Rorojowski, słoneczny, dzień dobry. No i słoneczny Ed Sheeran do tego, no The RMF Max.

0: miesiąca możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: To jeden z tych numerów, które pamiętają niejedne wakacje. Guru Josh Project w RMF Max. No ale te tegoroczne wakacje, to trzeba przyznać, zaczęły się naprawdę na 100%, jeśli chodzi o pogodę. Chociaż, jak mawiał klasyk, prawdziwe wakacje poznaje się pod tym, jak zaczynają, a nie jak kończą. No, to mają 2 miesiące, żeby pokazać, na co je stać. Sprawdzimy te najpopularniejsze wakacyjne kierunki dzisiaj w RMF Max, a za chwilę artyści z jednej z najpopularniejszych wakacyjnych imprez. To będzie męskie granie orkiestra. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: I po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak impreza na plaży.
6: Jak nas w namiocie.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa.

i właśnie o takie wakacyjne nowości nam chodzi. Bob Sinclair Kaiser w RMF Max w trasę, na wakacje albo do śniadania po prostu. No a jak z tą wakacyjną destynacją? Które kierunki dominują w tym roku? Chyba nie ma zaskoczenia, no bo według biur podróży, a one chyba wiedzą, co najlepiej się sprzedaje, no to Turcja i Grecja. Hiszpania z Egiptem też cały czas są w modzie. No już tam nie będę mówił o cenach, no bo wiadomo, że tanio to już było. No, ale dla przykładu, taki Egipt, no bo to chyba najtańsza z wymienionych destynacji, no to tydzień w 5 gwiazdkach dla 3-osobowej rodziny w lipcu kosztuje tak od 8,5 do 10 tysięcy. No to ciekawe, czy za tyle dałoby się spędzić tydzień nad Bałtykiem. Postaramy się to dzisiaj sprawdzić, ale najpierw Marshmello i Ellie Goulding w RMF Max.

0: Daj Noro, idź Degosty, no tak brzmi wakacyjna niedziela w RMF Max. Piękne jest to, że już rozpoczęły się wakacje, ale piękne jest też to, że jeszcze nie napoczęliśmy tych 2 miesięcy. Jeszcze mamy czerwiec, więc to odliczanie tak naprawdę zaczniemy pierwszego. No, mówię o odliczaniu, no bo chyba wszyscy się zgodzimy, że te 2 wakacyjne miesiące upływają dużo szybciej niż inne, więc nie traćmy ich na zastanawianie się, co by tu zrobić, że nie mamy pomysłu. Nie ma na to czasu, trzeba działać, chodzić, zwiedzać, jeździć, a jak jest pogoda, to plażować. No i właśnie plażowe klimaty od Shakiry będą w RMF Max za chwilę. Max.
1: Reklama.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 złote.

0: KFC.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: No i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.
9: Na podwórku.
10: Na imprezę.
11: Na koncert.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

0: na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Swedish House Mafia w RMF Max pasują idealnie do wakacji. No i w czasie wakacji będzie można ich spotkać w bardzo wakacyjnej lokalizacji, w Hiszpanii między innymi, no ale no nie każdy chce jechać tak daleko, więc po 10 sprawdzimy, ile by kosztowały tygodniowe wakacje nad Bałtykiem, gdybyście chcieli tak na szybko rezerwację ogarnąć. A za moment ogarnę dla was Andiego Dasta i Zokarię.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Halo?
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: I po reklamie.

orzeźwiające milki w RMF Max. Najlepiej wchodzi na zimno. Woda najlepsza na taką pogodę. Może z dodatkiem cytryny. Ważne, żeby się nawadniać. No ale taka muzyka, jaką mamy dla was dziś w RMF Max, też dobrze robi, szczególnie w trasie. Alok, Portugal de Men. No i pozdrawiam wszystkich, którzy już w ten weekend ruszyli i właśnie dojeżdżają do wakacyjnych lokalizacji. Udanych wakacji życzę RMF Max.

0: Bałtyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka, a świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyobraź sobie poranek. Delikatny zapach solankowych tężni, słońce odbijające się w zieleni i spokój, który otula otoczenie. Nowoczesność w historycznej oprawie architektury dwudziestolecia międzywojennego. Od kameralnych studio po przestronny penthouse. Standard premium i lokalizacja tworzą miejsce, w którym chce się żyć. Pośpiesz się, by zamieszkać w najpiękniejszym miejscu Inowrocławia. Znajdź nas, Nowa Fregata.

Purple Disco Machine w RMF Max. Życzymy mu dużo zdrowia, bo podobno ostatnio trochę nie domaga. Wam też oczywiście tego życzę na całe lato, szczególnie jeśli dużo przebywacie w pobliżu klimatyzacji, a przekonujemy się w ten weekend, że to jest naprawdę wspaniały wynalazek, no tylko trzeba z nim ostrożnie.

0: Martin Garrix na pewno dostanie klimatyzowaną garderobę, kiedy przyjedzie po weekendzie do Polski. Mam już dla was przygotowane jego najnowsze dzieło, nagrane z Edem Sheeranem. Tak, tak, to o tym pięknym Repeat It mówię. Zagramy to dosłownie za chwilę w RMF Max.
1: Max. Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę.
2: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega.
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
1: I po reklamie.
19: Na słowo.
20: Na metę.
21: Kamperem.
22: Bez granic.
23: Na lody.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max.
26: Lato na maksa.
27: Lato.

0: co, auto samo jedzie po tych dwóch pasach z taką muzą. To Jazzy Smith z RMF Max. No dobrze, to gdzie jedziecie tego lata? Bo ja tu sprawdzam dzisiaj, ile kosztują wakacje nad polskim morzem. No wiadomo, że to jest najpopularniejszy kierunek w czasie wakacji u nas w kraju. No i chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że można drogo i można tanio, a nawet bardzo tanio. Można budżetowo i można na wypasie. I nie szukałem cen w internecie, bo to by było za łatwe, tylko podzwoniłem tu i tam. No i za kilka minut powiem wam, czego się dowiedziałem. A wiecie, że po weekendzie Calvin Harris będzie w Polsce? Takie rzeczy tego lata. No to za chwilę będę miał go w numerze z Rihanną dla was. RMF Max.
1: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
3: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
4: Reklama.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Na leżaku.
21: Całą paczką.
20: Na luzie.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: RMF Max. Lato na maksa.

Rose, Bruno Mars, w RMF Max. No bezcenna jest taka muzyka, dzięki której te wakacyjne kilometry się tak nie nudzą. No ale wakacje, bądźmy szczerzy, mają cenę swoją. No i nie ma tu darmowych obiadów. No i spróbowałem się dowiedzieć, ile kosztuje tydzień w wakacyjnym kurorcie. To nie jest najdroższa lokalizacja. Nie wiem nawet, czy jest najbardziej uczęszczana, no ale są tam tłumy latem. Zadzwoniłem do Mielna i czego się dowiedziałem? Że można po taniości, ale jak ma być tanio, no to nie będzie na wysoki połysk. No, studencki pokój integracyjny, tak to się nazywa. Niski standard, ale 35 zł za dobę. Serio, da się za tyle, no ale macie w pokoju paru innych gości, których nie znacie przynajmniej pierwszej nocy. Czyli tydzień za 500 od osoby. No, wiem, ekstremalnie, ale można. Przejdziemy do wyższego standardu trochę później. No a teraz muza, która tak samo dobrze brzmi w drogim apartamencie, to jest nowość na lato. Moonlight i Ford Overman. Max.

0: Johnson i cudowna Miley Cyrus w RMF Max. No ona to potrafi zmienić się w wampa, ale też w dziewczynę z rancha, jeśli sytuacja tego wymaga. Kobieta zmienną jest, niestety pogoda również, no ale nie będę krakał. Na razie ta, którą mamy na urlop, jest okej. Okay. No okej, okay. Najlepsza. Tak jak muzyka, którą mam dla was na dalszą część niedzieli. Za chwilę Al Farben, jego najnowsze Body Talk w RMF Max.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem?
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hotbands Ekstra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na plaży z ekipą.
16: Na formę.
17: Na zdrowie.
18: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
20: RMF Max.
21: Lato na maksa.
22: Lato na maksa.

Myślę, że nie jeden artysta zazdrości mu tego głosu. Teddy Swims po weekendzie na gościnnych występach w Polsce. No a jeśli wy planujecie gościnne występy nad polskim morzem i jeszcze tego tematu nie ogarnęliście, to podpowiem wam dzisiaj, ile to może kosztować. Na razie jesteśmy przy niższej półce, żeby było tanio. Konkrety niebawem, a teraz konkretne dźwięki na wakacje. Yearbooks najpierw, a później Roxy z White'em.

Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl. Rodzina.

0: adrenaliny, by zaskoczyć małych i dużych. Musisz to zobaczyć. www.webapark.pl www.webapark.pl.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
11: I o czym teraz myślisz?
12: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
15: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
16: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
17: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra, oni z koncertami ruszyli równo z wakacjami. No już zazdroszczę szczęśliwcom, którzy będą mogli zatańczyć pod sceną w jednym z miast, może Poznań, może Gdańsk, może Wrocław. No chyba, że spotkamy się na koncertach Lato na Maxa. Powiem wam, gdzie jeszcze się pojawimy, no bo w piątek były Wadowice z Grzegorzem Chyżym, no i było pięknie. Zresztą najbliższe minuty też będą piękne, no bo teraz w RMF Max zaśpiewa Ellie Goulding i później Inna.

0: niego Selena Gomez w RMF Max pewnie zwiedzili cały świat, ale coś mi mówi, że nad polskim morzem nie byli. No nie, żeby nie było ich stać, bo da się tanio. Mówiłem już, że takie najbardziej surowe studenckie warunki mogą kosztować około 35 zł za dobę. Gdyby ktoś chciał tani pokój dla dwojga w niezbyt wysokim standardzie, mówiąc delikatnie, żeby nie odstraszyć, no to da się za stówkę, za dobę. Tylko wiecie, to jest po prostu tak, żeby się przespać i uciekać na plażę, nie patrzeć na te ściany. No raczej romantycznego klimatu się tam nie zbuduje. To takie bardziej miejsce noclegowe niż pokój, tak usłyszałem przez telefon. No ale okej, no domyślam się, że nie o to wam chodzi. To będzie drożej, ale to za parę minut, a za chwilę z wakacyjnej trasy koncertowej Dawid Podsiadło, jego sezon, który właśnie zaczynamy.
1: Ogłoszenie RMF Max. Pracownia rezonansu magnetycznego Neoscan Medic oferuje diagnostykę obrazową rezonansem magnetycznym bez skierowania. Poradnia Medic, Wałbrzych, Klonowa 6A. Rejestracja telefonicznie lub online na neoscanmedic.pl.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: BYD Odyssey, Bugajska 6 przez 8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
2: BYD. Build your dreams.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Hej, zwrotu mocni!
10: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji.
11: Zwracacie nas bez paragonu.
10: Puste i niezgniecione.
11: Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być!
10: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
17: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
18: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
19: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
20: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
21: I po reklamie.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj w RMF Max. Dobrze gracie, pisze Gosia, tylko może niech prowadzący tyle nie mówi o wakacjach, bo my tu dopiero na urlop w sierpniu jedziemy, a jutro do pracy. No Gosieńko kochana, no wybacz, no, tyle się czeka na te piękne wakacje i przeważnie przez pół lata leje, a tu taka pogoda się trafiła, no, że trudno o tym nie mówić, ale okej, to za chwilę nie tylko dla tych, co mają wakacje, ale dla wszystkich, którzy się po prostu cieszą niedzielą. Będę miał Gipsa, Kukona i Jonatana. Może być? No, musi! RMF Max.
1: Reklama.
2: Marian?
1: Hmm?
2: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, zwrot mocny! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
7: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet, z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
16: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.
21: Jak ognisko na działce.
22: Jak wieczór na rolkach.
23: Jak leżenie nad rzeką.
24: Tak brzmi lato.
25: Na

No to powiem wam, że z taką muzyką można nawet solo potańczyć w słońcu, a tego to nam na początku wakacji akurat nie brakuje. RMF Max. No to do kompletu przydałaby się plaża, albo przynajmniej kawałek trawnika i leżak i jakieś zimne napoje. Może być woda. Dużo wody, bo gorąco będzie. Rudimental nas za chwilę schłodzi swoim świetnym numerem All I Know, a później jeszcze do kompletu będzie Eben.

0: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: rapery, werbe fax. Ona może mieć zawsze wakacje, oczywiście jak skończy koncerty, no ale my mamy teraz i skoro człowiek odkłada, żeby odpoczywać, to chce wiedzieć, za co płaci. Mówiłem już, jak można spędzić urlop naprawdę po taniości, no ale umówmy się, chcemy, żeby było czysto, wygodnie, no takie podstawy po prostu. No to tu już mówimy o 450 zł za dobę, czyli mamy ponad 3000 za tydzień. Mowa oczywiście o noclegu, bez wyżywienia, bo to jest zupełnie inny temat na wakacjach. No ale jeżeli ktoś chce mieć eleganckie korytarze, drzwi na kartę, o kochani, to za to trzeba zapłacić od 700 do tysiaka. Tak, za dobę, no, czyli około 7000 zł za tydzień. A pogoda? No, jak się trafi, na razie jest okej. No to jeszcze muzyka do tego słońca. Dub Dogs, za chwilę w RMF Max.
1: Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak.

0: prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
11: Ale handlowa, Marian, handlowa!
10: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
11: No.
12: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Na lody, na plażę z ekipą.
20: Leżąc.
19: Na chillowanko.
20: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
21: RMF Max.
22: Lato na maksa.
23: Lato na maksa.

0: No nikt nam nie powie, że nie mamy dobrej muzy na lato. Wakacyjny hicior w RMF Max. Coś mi się wydaje, że trudno będzie to przebić w tym sezonie. I żel, moving to the sun, nawet w tytule słońce. No dobrze, to ceny noclegów dzisiaj ogarnęliśmy w czasie wakacji. Od 35 do 1000 zł za dobę, w zależności od potrzeb. A jedzenie, no tu też widełki bardzo szerokie. Czytałem na Messengerze RMF Max, że Marcin jadł kebaba za 15 zł, ale dopisał od razu, że ani się nie najadł, ani nie czuł się bezpiecznie po zjedzeniu. No tak, no można oszczędzać, ale to już była brawura. 30-35 zł to jest taka normalna cena, chociaż na wakacjach bywa drożej. No, ale jak się cały urlop jedzie na kebabie, no to później niestety widać to w lustrze i samopoczucie też daje znać po takiej diecie. Jak się dobrze poszuka, to i obiad w tych pieniądzach można zjeść, no ale nie przy tych popularnych promenadach oczywiście. No, a za chwilę bardzo popularny, szczególnie w niedzielę ze względu na ksywkę. The Weeknd.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Etowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: A, ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
6: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
4: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

Bajera, jedna z naszych ulubionych wokalistek. Spędzaliśmy z nią zeszłoroczne wakacje na koncertach Lato na Maxa, a w tym sezonie będą z nami m.in. Oskar Cymes, Grzegorz Chyży, Edyta Górniak, Skolim. W połowie lipca będziemy w Gogolinie, w Łodzi też. Zresztą na rmfmax.pl możecie sprawdzić wszystkie daty i lokalizacje tych koncertów. Zapowiada się piękne lato. Dla Dawida Podsiadło też, bo trasę koncertową kończy w ten weekend, no i może odpoczywać. No ale teraz niech jeszcze zaśpiewa. Na błysk. Jak u taty w samochodzie, no ale posprzątać będzie można po wakacjach, a teraz w trasę z Dawidem. Szerokości.

0: RMF Max, czyli Avicii w starej odsłonie. Oj, tęsknimy. Dobrze, że zostawił nam to Sick Bromance. To ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach, bo za chwilę Justyna Borycka się wami zaopiekuje. Robert Bojanowski życzę pięknego popołudnia przy RMF Max. No i bezpiecznej drogi wszystkim, którzy już dziś ruszyli na urlop. Do usłyszenia, a może nawet do zobaczenia gdzieś w trasie. Na razie, pa!
1: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Hej, zwrot mocny! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

0: dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: I po reklamie.
9: Na rower.
10: Na koncert.
11: Na spacer.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

Streamza i Fire, Fire. No faktycznie, dzisiaj jest ogień, więc będziemy chłodzić w RMF Max. To już lato na maksa, pierwszy weekend wakacji, a po tej stronie Justyna Borycka. Cześć!

0: Olivia Adams. Trochę się stęskniliśmy za tym numerem, więc proszę bardzo, oto jest idealnie na niedzielę Stranger w RMF Max, a dzisiaj trochę o tym, co tego lata nas czeka, bo przed nami wyjątkowe festiwale. OSI All Star Festival, na który wysyłaliśmy Was w ubiegłym tygodniu, to jeszcze dzisiaj w Warszawie. Przed nami Beats for Love i jeszcze mnóstwo innych fantastycznych atrakcji. Pogadamy o tym dzisiaj do 16. To jest Lato na Maxa, a za chwilę w głośnikach kolejne bangery.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Czujesz zmęczenie? Spadek energii? Wolniejszą regenerację? Sesje w komorze normobarycznej wspierają organizm. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu i zwiększonej ilości tlenu, sesja wspomaga regenerację.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: W salonach Empik przekona Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
11: I po reklamie.
12: Jak rozgrzana łąka.
13: Jak ognisko na działce.
12: Jak wypad nad wodę. Tak brzmi lato na maksa.
14: Lato na maksa.

Może i polskiej reprezentacji na mundialu nie ma, ale ten numer zostanie z nami przynajmniej na wakacje. Shakira i Burna Boy to Die Die w RMF Max, a na mundialu już dają coraz intensywniej. 1/16 finału dzisiaj, pierwsze mecze Republika Południowej Afryki kontra Kanada o 21:00. Jak ktoś jeszcze oglądał dzisiaj w nocy, no to teraz czas na drzemkę regeneracyjną i o 21:00 odpalamy kolejne emocje.

0: usłyszeć ten numer na żywo, to musiało być coś pięknego. John Newman i Love Me Again w RMF Max teraz, a jeszcze nie tak dawno w Parku Śląskim w Chorzowie na festiwalu ING Silesia Beats, gdzie wysyłaliśmy was naprawdę bardzo licznie całymi ekipami. Podobnie teraz na festiwal Beats for Love, który zaczyna się już w środę w czeskiej Ostrawie i tutaj na scenie m.in. Calvin Harris, Paul Van Dyk, Marshmallow i Dimitri Vegas i oczywiście dużo, dużo więcej, bo to jest absolutnie bardzo intensywnie, elektronicznie bijące imprezowe serce. Będziemy tam oczywiście całą ekipą RMF Max. No dobra, może nie całą, ale są tacy szczęśliwcy, którzy tam pojadą i wszystko będą relacjonować. A kto wie, może jeszcze kogoś na ten festiwal wyślemy. Warto słuchać uważnie RMF Max. To jest Lato na Maxa, a za chwilę Milki z numerem Just The Way You Are. RMF Max.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
9: Co się zmieniło?
8: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
10: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Na słowo.
16: Na tarasie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: muszę się do czegoś przyznać. Tame Impala to jest dla mnie legenda już od lat. Uwielbiam po prostu, a jeszcze ten duet z Jenny naprawdę robi robotę w upalne niedzielne popołudnie. To Dracula oczywiście w RMF Max i tak już zbliżamy się do 14. Fajnie będzie rozpocząć kolejną godzinę w dobrym towarzystwie. Martin Garrix i Ed Sheeran już się szykują, więc bądźcie blisko RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: No i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
10: Wiemy, co jest ekstra.
11: Do tego się słucha.
12: Co jest hitem?
13: To ma potencjał.
10: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
14: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
18: I po reklamie.

umówmy się, bez pewnych hitów lato po prostu nie istnieje, więc akcent za nami, a teraz odpalamy męskie granie orkiestra. No i to jest lato na maksa. Justyna Burycka po tej stronie, cześć!

0: Autopark.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Ale to jest banger. Niesamowite, jak to się nie starzeje. Rihanna i Don't Stop the Music w RMF Max. Zawsze się zastanawiałam, co te chórki tam śpiewają na koniec. No i wreszcie sprawdziłam. Okazuje się, że to jest fraza mama say, mama sa, mama kosa, czyli dokładnie to, co słyszymy. I to pochodzi z jednego numeru Michaela Jacksona, jeszcze samplowanego z utworem Sol Makosa Manu Dibango. To też dla mnie jest nowość, więc odkryliśmy kawałek historii muzyki wspólnie w niedzielne popołudnie. Bardzo upalne zresztą. No takich upałów chyba w Polsce jeszcze nie mieliśmy, więc uważajcie na siebie. Wodę trzeba pić, bo woda jest silna, woda statki unosi, a my cały czas kręcimy ten wakacyjny klimat w RMF Max. Za chwilę Modelki i Włodarski.
1: Barbara, rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Hej, zwrotu mocni!
11: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
12: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
13: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
12: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
14: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
15: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: W salonach Empik czeka Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
17: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
18: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
19: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach

0: 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na luzie.
3: Bez granic.
2: We dwoje.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: sponsorem konkursu Idealny Dzień jest firma Bielenda, producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldora.
1: Tak jest, upalna niedziela, pierwsza niedziela wakacji. No i to jest moment, w którym trzeba poważnie zastanowić się nad zawartością swojej kosmetyczki i trochę ją poszerzyć o kosmetyki do opalania przede wszystkim. Akurat tak się składa, słuchajcie, że w RMF Max my o tym myślimy trochę wcześniej i na naszych social mediach znajdziecie konkurs Idealny Dzień. Dajcie tylko znać, jakby ten idealny dzień letni wyglądał. No i można zgarnąć zestaw kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor. Instagram RMF Max, tutaj wszystkie szczegóły.
0: Sponsorem konkursu Idealny Dzień jest firma Bielenda, producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldora.

dzisiaj przy sobie, to trzeba mieć butelkę wody i o tym jeszcze będę przypominać. Bledka gra w RMF Max, a tymczasem już wakacyjne tłumy turystów pojawiły się w Tatrach. Pierwszy weekend wakacji i już jest gęsto na szlakach, ale dzisiaj szczególnie trzeba o siebie dbać i zakładać czapki na głowy, bo upał rozlewa się po całej Europie, w Polsce też, od Tatr aż po morze. No i tak sobie myślę, że w sumie wygrali życie teraz ci, którzy zaplanowali sobie urlop nad Bałtykiem właśnie na końcówkę czerwca i początek lipca. No to może być ten historyczny początek wakacji nad polskim morzem, kiedy nie pada i jest 30 stopni i słońce. No są tacy, którzy z tych upałów pewnie dzisiaj się cieszą.

Tak płynie gorąca niedziela w RMF Max. Thomas Gray za nami, ale trzeba otrzeć pot z czoła i jeszcze zebrać siły na wieczór, jeśli wybieracie się na Oshi All Star Festival dzisiaj w Warszawie. Bilety były do zgarnięcia w RMF Max, między innymi w kanale nadawczym w ciągu tygodnia. No i dzisiaj już można się cieszyć tą imprezą. Wczoraj pierwsze koncerty, a dziś na scenie między innymi Sobel, Bambi oraz Wayne, więc trzymam kciuki za wszystkich, którzy zgarnęli u nas wejściówki. Bawcie się dobrze, no i weźcie ze sobą dużo wody. Max! A kto teraz w trasie? Kto teraz za kółkiem? Można śmiało dać się głośniej, bo to Gibbs, Kukon i Jonathan z numerem Ty masz.

0: Szulte i Rehab kuszą,
1: bo sama bym się chętnie znalazła dzisiaj pod jakimś wodospadem i myślę, że nie tylko ja. Waterfall za nami w RMF Max. 15 już się zbliża. Kolejną godzinę otworzymy w towarzystwie Topic i Becky G z numerem Sorry Papi. No umówmy się, trochę latino dzisiaj na pewno się przyda. RMF Max.
2: Reklama. Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: I po reklamie.
9: Na randkę.
10: Na dziko.
11: Na słońce.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

I o to chodzi, tak to ma brzmieć. Bibi Rexha i David Guetta w RMF Max. To jest niedziela, lato na maksa, pierwszy weekend wakacji. Dzisiaj można bez żadnych wyrzutów sumienia po prostu leżeć i nic nie robić. I to będzie dbanie o zdrowie. RMF Max. Niech ten upał przynajmniej przyda się na odpoczynek. Gearbox i Graceland teraz na spokojnie w RMF Max.

0: to są dziewczyny, które mają moc. Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. Uwielbiam ten numer od lat i to się nie zmienia, więc z przyjemnością tak gramy. To jest Lato na Maxa. Za chwilę Andy Dust z numerem Zokaria, a ja będę sprawdzać, na co dzisiaj można wybrać się do kina. No bo pomyślcie sobie, ta klimatyzowana sala to może być naprawdę kusząca propozycja. Jest kilka ciekawych nowości, więc zostańcie z RMF Max. Max.
1: Reklama. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
10: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
13: Jak wypad nad wodę.
14: Jak ognisko na działce.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Lato na maksa.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

Moonlight i Alabama Ten to jest nowość w RMF Max i zgodnie ustaliliśmy tutaj w redakcji, że naprawdę świetnie się do tego buja w weekend. Mam nadzieję, że u was też to czuć. To jest Lato na Maxa. Dzisiaj warto spędzić dzień w bezpiecznym, najlepiej klimatyzowanym otoczeniu i takim zdecydowanie jest sala kinowa. Trochę kusi, przyznam. I dzisiaj jeszcze kilka seansów na pewno znajdziecie do wyboru hitów tego weekendu, a jest nim przede wszystkim Supergirl, czyli kolejna komiksowa postać, która pojawia się na wielkim ekranie. To jest premiera tego weekendu, więc seanse mogą być oblegane, ale jeszcze jakieś wolne miejsca na pewno się znajdą. Trochę luźniej może być już na Toy Story 5, które premierę miało w ubiegłym tygodniu, ale to animacja, którą koniecznie trzeba zobaczyć. I to tak międzypokoleniowo. Bawcie się dobrze!

0: Rihanna gra w RMF Max. Ja właśnie trafiłam na ciekawą statystykę. Okazuje się, słuchajcie, że co druga wakacyjna rezerwacja w Polsce to rezerwacja nad Bałtykiem. Także jeśli szukaliście miejsca, gdzie można uciec od tłumów, to raczej nie nad polskim morzem. Może by tak za to Podlasie albo Bieszczady, no ale czy tam ktoś sprzedaje kukurydzę? No właśnie, za tym będzie tęskno.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
3: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
1: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
7: Zwrotomocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
17: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano!
17: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Po swojemu.
23: Na spontanie.
22: Na luzie.
24: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
25: RMF Max. Lato na maksa.
26: Lato na maksa.

0: Jest gorąco, ale Kungs nie odpuszczają Galaxy w RMF Max. Już prawie 16, za chwilę tutaj różowy dywan dzisiaj w wyjątkowym składzie. Piotrek Świderski i Mateusz Marek przeprowadzą was przez świat gwiazd. Będzie się działo i będzie dużo dobrego humoru, więc koniecznie bądźcie z RMF Max. A ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Justyna Borycka, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
7: Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
12: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: I po reklamie.
15: Na leżąco.
16: Na słodko.
15: Na długie wieczory.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.

0: Zjadło niedzielne popołudnie smakuje wyjątkowo dobrze. Jego singiel Na Błysk zagrał na parę minut po 16 w RMF Max. Hity na...
1: Może nie zauważyliście, ale jest bardzo gorąco, ale to też dobrze, bo mamy dla was specjalnie wysmażone z całego tygodnia newsy na temat show biznesu gwiazd.
0: O i będzie się działo. I dobrze, że mamy klimę w studiu.
1: Dołączcie do naszej ekipy, można włożyć nogi do wiadra z zimną wodą.
0: To jest dobry pomysł. Dziś w bardzo wyjątkowym składzie. Różowy dywan, ostatni w sezonie. Piotrek Świderski
1: i Mateusz Marek.
0: Witamy serdecznie, cześć.

0: Tomka, filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.
3: Taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
8: A jak lemoniadę?
7: Też, to poprosimy.
4: Ale co?
8: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na słodko.
15: Nad wodę.
16: Na spotkanie.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.

0: To jest nasza gorąca nowość pierwszego wakacyjnego weekendu w RMF Max i na Morenito. Podoba ci się, Mati?
1: Bardzo fajne, egzotyczne, skoczne.
2: Fajne, fajne.
0: No, takie lubimy
1: tak
0: wakacje.
1: Tak się właśnie tutaj bawimy w różowym dywanie. Kochani, zajmujemy się ważnymi sprawami. Piotrek, Anna Lewandowska zarzuca się jej ostatnio, wyobraź sobie, że jej piękna, tak, młodzieńcza, gładka twarz, skóra, no to jest, to nie jest wynik tak po prostu natury, tylko tam są jakieś zabiegi grane.
0: No,
1: Ania mówi, że to nieprawda, bo ona korzysta tylko z masaży twarzy. Wierzysz w to? No właśnie. Ja myślę, że to mogą być masaże twarzy, ale to są masaże twarzy pieniędzmi.
3: Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
5: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SBSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
20: Na siebie.
21: Nad morze.
20: Na metę.
22: Tak brzmi lato na maksa.
23: RMF Max. Lato na maksa.
24: Lato na maksa!
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: comeback w RMF Max. Jego muzyczny taniec z brzucha, no w niedzielę po takim sytym obiedzie by się przydał niektórym pewnie.
1: No też, ale mam nadzieję, że będziecie mieć też czas, żeby odpocząć i obejrzeć mecza, bo przecież dzisiaj kończy się ta faza grupowa.
0: A chyba nawet się skończyła nad ranem.
1: No właśnie, na mundialu, tak, tak.
0: Tak, tak. No i ja się z jednej strony cieszę, że nasi nie grali, bo byśmy właśnie wracali do chaty.
1: Właśnie teraz potrzebujemy nowych piłkarzy, nowych piłkarek, niech nam rosną, niech się szkolą, pora spełniać swoje piłkarskie marzenia.
0: No i właśnie po to jest akcja z Orlika na stadion. Drużynę może zgłosić na przykład wasz pan od WF-u, trener czy nauczyciel. A więcej szczegółów na ten temat, jeśli jesteście ciekawi, możecie sobie obczaić na naszej stronie, na rmfmax.pl. Ale nie zwlekajcie za długo, bo już tylko do końca czerwca można się zgłaszać. Więcej info na rmfmax.pl.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: Ależ to jest wakacyjna energia i vibe. To jest Mr. Saxo Pit w RMF Max.
1: A teraz Mr. Skolim, który, słuchajcie, w tym sezonie dziennie ma podobno grać 4 koncerty.
0: No, mam sporo roboty z Skolim w wakacje, trzeba przyznać. No, jak ktoś tak gra tyle, tak dużo, no to można powiedzieć, że narobi się tyle, co przy zbieraniu jakichś truskawek, winogron, spokojnie, nie? No.
1: Tylko tak mi się wydaje, że stawki mam nieco inne.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrot mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być!
5: Zwrot mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Halo?
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: hity nam.
1: No to witajcie po 17:00, to jest drużowy dywan w RMF Max. Piotrek Świderski, Mateusz Barek. I tutaj... witamy ponownie.
2: Cześć, tutaj właśnie rozpracowujemy plotki i sprawiamy, że jest zabawnie.
1: Staramy się przynajmniej. A kolejne minuty niedzielnego popołudnia, wakacyjnego popołudnia spędzimy z Sombrem. Jego 12 to 12 już rozpędza się w waszych głośnikach. Za chwilę będzie też Gibbs, Kukon i Jonathan z nowym singlem Ty Masz.
2: A co ci celebryci wyprawiali w tym tygodniu? Na przykład Książulo zjadł obiad za dwa koła.
1: Za chwilę o tym powiemy, zostańcie z nami.

0: szalało na parkiecie do tego bangera. September Satellites za nami w RMF Max.
1: To jest różowy dywan i mamy dla was plotki z zeszłego tygodnia, po to, żebyście nie musieli myśleć i czytać, tylko od razu wam sprzedamy całą esencję. Książulo wbił do popularnej warszawskiej restauracji dla celebrytów lubianej drogiej. Zjadł tam obiad za dwa koła. No i jego zdaniem niektóre posiłki, no to...
0: Powiem ci, oglądałem ten odcinek i tak pod koniec, aż mi się łezka wokół zakręciła, jak sobie pomyślałem, ile za to można by było kupić dobrych kebabów.
1: Ale Piotrek, czy na pewno ta łezka się zakręciła w oku, czy w portfelu?
0: No dobra, masz mnie.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3000.

0: A towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.
2: U wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: O, Barbara! Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Jak śmiganie na żaglach.
10: Jak wypad nad wodę.
11: Jak wakacje last minute.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato!

0: Wakacje bezletniaczka od modelek, no nie mogłyby się odbyć. Lubię cię jak lato przed momentem modelki w RMF Max.
1: To jest różowy dywan i to jest w sumie fajny moment na to, żeby się zastanowić, jak by wyglądał taki idealny letni dzień, co? Na samym początku wakacji to jakoś przemyśleć. Ja mam taki plan na przykład, że rano nic, potem nic, a wieczorem też.
0: To taki ambitny plan. Ja bym się na przykład wybrał gdzieś nad wodę.
1: No pewnie, macie na pewno wiele pomysłów w jakichś swoich miejscówek wakacyjnych i tak dalej, więc warto się zastanowić i wbić na nasze social media.
0: Piszcie nam swój idealny letni dzień i wygrajcie przy okazji zestaw kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
1: Czekamy na was na Facebooku i na Instagramie.
0: Tak jest, wbijajcie na nasze sociale. RMF Max.

0: Ale to robi klimacik. Razem z Ritą Orą i razem z wami robimy lato w RMF Max.
1: To jest różowy dywan cały czas. Mateusz Marek, Piotrek Świderski, witamy ponownie. Hej.
0: Słuchajcie, żurnalista wystąpi w Tańcu z Gwiazdami.
1: Ogłosili. Tak, słyszałem, coś mi się objęło uszy. Niedawno pokazał twarz, no i na całe szczęście wystąpi bez maski i bez worka na głowie.
0: Tak się wygodniej.
1: Chociaż mogą być śmiesznie, jakby tak tańczy.
0: Tak, ale tak czekam na ten jego najważniejszy taniec, wiesz?
1: Jaki?
0: Taniec na wyjście z długów.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
7: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Awatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: Do tego się słucha.
15: Co jest hitem?
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
4: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
3: Jak śmiganie na żagle.
7: Tak brzmi lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Polskie nagrania po prostu się nie nudzą. Train, drive-by, bez wątpienia muzyczna perełka w RMF Max.
1: To jest różowy dywan i mamy dla was ploteczki z zeszłego tygodnia. Przeczytaliśmy, żebyście wy nie musieli. I słuchajcie, Dane ma problem z basenem. Likwiduje. Nie będzie już mieć basenu.
0: Czemu? No, a co, zburzą go? Czy
1: tak, coś tam wyrównają, zrobią tam jakiś inny plac do zabawy dla dziecka czy coś, bo okazuje się, że po prostu przez 4 lata jak go mają, to kąpali się w nim tylko kilka razy. Także same problemy z tym basenem.
0: Kurczę.
1: I tak sobie myślę, ja nie mam basenu, masz?
0: Nie mam.
1: No raczej
0: nie mam.
1: Ludzie też. Rzadko, nie? Patrzcie jak fajnie, ile nas omija problemów w życiu. Max.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ale mnie gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
5: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
9: Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Mundial wchodzi w kolejną fazę, a to oznacza, że na pokładzie coraz mniej drużyn. Z turniejem żegna się 16 reprezentacji, zostają 32. W nocy poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia. W tej fazie nie ma już miękkiej gry. Wygrani grają dalej, przegrani mogą po końcowym gwizdku od razu pakować walizki. Hitów na pewno nie zabraknie.
4: Portugalia zagra z Chorwacją. Mecz wagi ciężkiej. Wygrany w kolejnej rundzie trafi na Austrię albo na Hiszpanię. Kolejny ciekawy mecz 1:16 Brazylia-Japonia i ktoś z tej pary wpadnie na Norwegię albo Wybrzeże Kości Słoniowej.
20: Ligowej. Już w 1.16 Francja musi zagrać ze Szwecją, a w kolejnej rundzie mogą czekać Niemcy. Ciekawie zapowiadają się także takie spotkania jak Holandia-Maroko czy Belgia-Senegal.
9: Mundialową drabinkę przejrzał Patryk Serwański. Na początek bucharowej serii mecz RPA Kanada.

0: młody, zdolny, polski wokalista Wiktor Waligura i jego nowy singiel 4 pory roku po 18 w RMF Max.
1: A i też również młodzi i zdolni Piotr Świdecki i Mateusz Marek.
0: Witamy ponownie, cześć. Hitów i plotek z polskiego i zagranicznego showbizu u nas pod dostatkiem. Do 19 jesteśmy z wami.
1: I też ważne fakty. Dzisiaj taki gorący dzień. Pamiętajcie, że kiełbasa na grillu może się zrobić bez rozpalania grilla.
2: Sponsorem programu Różowy Dywan jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Gielenda Soldor.
0: Ej, ale mi zrobisz teraz smaka tym grillem. Taką kiełbaskę bym teraz zarzucił na ruszt.
1: To tak jak się to mówi, trzymaj mi to i pana to.

0: dzięki niemu wiemy, co się naprawdę liczy. To jest Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: To, co masz ty.
0: Tak, to się liczy właśnie to.
1: Szacunek ludzi ulicy.
0: To jest RMF Max i to jest Różowy Dywan i plotki zeszłego tygodnia.
1: A szacunek u Julii Wieniawy też się liczy?
0: No totalnie, Julia rządzi.
1: Słuchaj, ostatnio poleciała sobie na Ibizę z kumplem. I tak przy okazji tej wycieczki zrobili sobie pamiątkowe tatuaże. Tak zwany matching tatuaży.
0: Fajna pamiątka, ale też, wiesz co, może oni nie wiedzą, że można sobie kupić magnes na lodówkę czy coś.
1: Myślę, żeby wystarczyło.
0: Czasem wystarczy.
2: Sponsorem programu Różowy Dywan jest producent kosmetyków do opalania i ochrony przeciwsłonecznej Bielenda Soldor.
3: Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Zapraszamy do salonu Toyoty Auto Kamiński w Koninie, ulica Spółdzielców 15.
2: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
3: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński, drugi tańszy produkt za złotówkę, limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę, oraz wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis, limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Najproste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarczyński salami snack. Ciao!
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to dobrze leci, ale to dobrze gra, szczególnie w wakacje. To Fuka i Lipka w ramach projektu Enklawa. Chce więcej na antenie RMF Max.
1: To jest taka pompka na końcu, nie?
0: A lubimy tutaj pompeczki.
1: Ja tutaj jest różowy dywan i ploteczki z zeszłego tygodnia.
0: Chcemy ich więcej, tak, Mati?
1: Wow, co się stało? Doda zdradziła, no, że nie może ciągle znaleźć partnera.
0: Dobrze, że kogoś nie zdradziło.
1: Tak, tutaj po prostu zdradziła szczegóły. Co musi charakteryzować tę osobę, z którą powinna być?
0: No na dawaj, pewno, bo jestem bardzo
1: musi
0: ciekawy.
1: Być inteligentny.
0: Ja się co prawda już nie załapię, ale jestem ciekawy.
1: Musi być na pewno przystojny, inteligentny, ale też niestety musi zarabiać tyle, co ona. Co? Czyli strzelam, że dużo.
0: No. Trzy razy na nie, wiesz, że jej chodzi o mnie.
1: No trudno, trudno, ciężko. To są takie wymagania, że wcale się nie dziwię, że ciężko znaleźć. No więc zostaje tylko miłość platoniczna, no bo to jest za darmo.
2: Różowy dywan w RMF Max.
3: Ogłoszenie płatne.
4: Bartosz Orzechowski, Fundacja Orły Sportu.
5: Turniej z Orlika na stadion to przepustka do wielkiej piłkarskiej kariery. Na razie jesteście na etapie zgłoszeń, co później?
4: To jest dopiero początek takiej przygody. Etap regionalny wystartuje we wrześniu, później etapy makroregionalne, które prowadzą najlepsze drużyny do finału, który odbędzie się w listopadzie. W zeszłym roku nasi laureaci byli w Akademii FC Barcelony. W tym roku zostajemy na Półwyspie Iberyjskim i zwycięzcy w każdej kategorii w nagrodę pojadą na zgrupowanie do FC Porto. Jest to bardzo dobra droga tak naprawdę do realizacji marzeń przez młodych piłkarzy. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki gorąco zachęcamy do udziału w naszym turnieju.
5: I jak się zgłosić?
4: Tak naprawdę wystarczy zebrać grupę 10 uczestników w wieku od 12 do 14 lat. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki mogą rywalizować. Trzeba zarejestrować drużynę, trzeba ją zgłosić do udziału w turnieju. Wciąż jest czas na zapisy. Przypominam, strona z orlikanastadion.pl.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Wróżki i superbohaterowie. Tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl /rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.
18: Do lasu.
19: Na dziko.
7: Bez planu.
2: Zawsze na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato!

0: Zalia zabrali nas do swojego klimatycznego Kyoto na antenie RMF Max. Tu cały czas różowy dywan.
1: No i nie spać, ludzie! Tutaj są plotki z zeszłego...
2: Ale pojechałeś?
1: Słuchajcie, żebyście wy nie musieli, to my przeglądamy internet dla was i różowe newsy. Andrzej Duda w tym tygodniu sam wrzucił foteczkę. Jak to się wybrał do salonu detailingowego?
2: Tak, a czym jest... się wybrał?
1: No właśnie swoim nową furą, Porszakiem wybrał
2: Porsche
1: się.
2: Porsche 911, słuchajcie. No, taki model, ostro. Że mi kopara
1: ostro.
2: Opadła.
1: Ostro, nie? No, taki...
2: Fajnie.
1: No.
2: Zabrał z auto na emeryturę.
1: A, no tak, to też tak zaszladuje sobie.

0: naprawdę. Dobry
1: fajnie,
0: numer.
1: Fajnie,
0: Zara
1: gra.
0: Larson w RMF Max.
1: A Zara to nas tutaj nie będzie, bo Zara bijają Filip Liber i DJ Zimny Gularz, a.k.a. Jano.
0: To był bardzo fajny program i co więcej, ostatni w tym sezonie. Różowy dywan się zwija na wakacje.
1: Tak.
0: I wy, gdziekolwiek jesteście, miejcie się dobrze. Róbmy razem lato. Piotrek Świderski.
1: Mateusz Marek.
0: Do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Cześć. Dziękujemy. Siemano.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
12: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
14: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
15: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
19: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
18: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
20: Nie wszystko zależy od nas.
21: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
20: Co się zmieniło?
21: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
22: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
23: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Na tarasie.
26: Na dziko.
25: Na leżąco.
27: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
27: Lato na maksa!
7: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
0: Paulina Michta, czas na mistrzowski flesz sportowy. Jak już wiecie z RMF Max, za nami faza grupowa Mundialu. To czas na pierwsze, bardziej szczegółowe podsumowania. Sprawdzamy, ile bramek padło w tej części i kto ma szansę na króla strzelców.
1: A za nami 72 mecze, zatem średnio niemal 3 bramki w każdym spotkaniu. Najwięcej po 10 strzelili Holendrzy, Francuzi i Niemcy. Tylko dwie drużyny nie straciły gola na turnieju. To Meksyk i Hiszpania. Indywidualnie najlepszym strzelcem Leo Messi, 6 goli. Imponująco wygląda natomiast francuski duet napastników Mbappe, Dembele. Każdy z nich już po 4 trafienia.
0: Podsumował Patryk Serwański. Ale nie samym mundialem żyje sportowy świat. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej U19 kobiet. Polska przegrała pierwszy mecz ze Szwecją 1-0. Liderkami w grupie B Hiszpania, a w grupie A Niemcy. I to właśnie z naszymi zachodnimi sąsiadkami zagramy we wtorek o 20.
7: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: No i jest po 19:00 i my również jesteśmy z wami, bo musimy wam przypomnieć o tym, co działo się w internecie przez ostatni tydzień.
1: A działo się bardzo dużo, więc dobrze, że jesteście z programem Max Real z Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz. Zostańcie z nami, bo czeka nas troszkę też mundialowych emocji. A ty co, Filip, taki niewyspany? Wstajesz po nocach na te mecze, nie?
1: Bo ja próbuję je oglądać, ale wiadomo, potem przychodzi ona, włącza telewizor, ja mówię, że oglądam, ona, ta, no widzę, a śpisz, a daj spokój. Tak to jest z tym mundialem. Justin Bieber teraz.
0: A ja o 3:00 w nocy wstaję na Szkocja Haiti na przykład.

0: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
1: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Klika na stadion.pl.
4: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
13: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Gibbs, Kukon, Jonathan i numer, który brzmi jak wakacje. To numer ty masz w programie Max Reels. A co wy macie? A wy macie Lato na Maxa. Jutro oficjalnie startujemy z programem Lato na Maxa. Będziemy przez całe wakacje nadawać je z różnych miejsc. No ale też jest przecież nasza wakacyjna trasa Lato na Maxa.
1: No właśnie, ty masz, a Tomasz chciałeś? Tomasz, że
0: Tomasz,
1: tak powiem.
0: No to masz
1: trasę
0: dokładnie.
1: Lato na Maxa. Byliśmy w Wadowicach, ale będziemy jeszcze między innymi w Gogolinie, więc jeżeli macie zaplanowane w te wakacje, żeby sobie troszeczkę festiwalowych doznań dostarczyć, no to jak najbardziej zapraszamy was, bo tam na pewno będzie grubo.
0: 17-18 lipca Gogolin. 18 lipca też będziemy w Łodzi, a tam między innymi zagra on, czyli zagra Król Latino i to nie będzie ostatni...
1: Czy ty mówisz o tym Królu Latino?
0: No tak, bo wiesz, jak jest temperatura wysoka, no to kogo mamy grać, nie?
1: No właśnie.
0: Przecież musi zagrać. Musi zagrać
1: polski
0: on.
1: J Balvin.
0: Tak jest. Więc jeżeli chcecie się pobawić do jego bangerów, to odwiedzajcie naszą stronę rmfmax.pl, żeby poznać, gdzie będziemy i kto zagra na którym przystanku trasy Lato na

0: No, aż się przypomniały te czasy, co się zapętlało Eminema.
1: Na MP3.
0: Naprawdę piękny czas, ale no wracamy do niego i na mediach społecznościowych również jest ten trend powrotu. To oczywiście Eminem z utworem Without Me za nami w programie Max Reels. No ale nie tylko tą nostalgią żyje obecnie TikTok, bo również zakończeniem roku szkolnego, no bo to
1: no,
0: wszystko
1: klasa.
0: Już się wydarzyło. Oficjalnie rozpoczynamy wakacje.
1: Wakacje rozpoczęły się w piątek, wtedy też dzieci wybiegły wesoło ze szkoły i wiadomo co zrobiły. I odpaliły TikToka i zaczęły wrzucać na TikToka różne śmieszne edity, zaczęły wrzucać również fajne storki na swojego Instagrama, więc to teraz też jest popularne, jeżeli chodzi o TikToka i Instagrama. Zazdrościmy. No nie mów, że nie zazdrościmy. No,
0: oczywiście, że zazdrościmy. W zeszłym roku absolutnie zdetronizował te minione wakacje Mata ze Skolimem z utworem Kamikaze.
1: Tak.
0: A ja już widzę efekt tego, że wakacje się zaczęły,
1: no.
0: Bo ten numer znowu zaczyna wracać na numery no, od 1 do 10 w playlistach i notowaniach.
1: A jeżeli chcecie posłuchać więcej wakacyjnych bangerów, to zostańcie z Max Reels. U nas same wakacje 100% 24/7.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Hej, zwrotomocni!
5: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
7: Nie trzeba nas myć!
8: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy. Narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
12: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.
16: We dwoje.
17: Całą paczką.
16: Na spontanie.
18: Tak brzmi lato. Na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa.

0: zrobiło się nam troszkę jeszcze cieplej niż mamy na termometrach, bo to utwór Graceland, oczywiście od Yearbooks.
1: A jeżeli wszyscy fani piłki nożnej teraz zrobią radio głośniej, to cała Polska usłyszy mistrzowski flecz sportowy. Także zostańcie, bo już za chwilę najważniejsze doniesienia z mundialu i o tym, co się będzie działo o pierwszej w nocy, o drugiej w nocy, o trzeciej w nocy. I nie chodzi o imprezy, tylko wiadomo, o co chodzi. Chodzi o Haiti, chodzi o Curaçao, Curaçao. Jak to w końcu się mówi?
0: A, już nieważne.
1: Nie ma znaczenia.
0: W każdym razie rozpoczęły się już play-offy na mundialu, więc jeżeli nie chcecie wstawać w nocy, jeżeli chcecie tą noc przespać, to tym bardziej zostańcie, bo po prostu będziecie na bieżąco.
1: Mistrzowski flesz sportowy o 20 w RMF Max.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP 1 i w TVP Sport.
10: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
14: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! Mistrzowski flesz sportowy, Paulina Michta, zapraszam. Na mundialu każda reprezentacja ma swój oficjalny hymn i dodatkowe utwory, które towarzyszą drużynom podczas meczów. Dobór muzyki ściśle kontroluje FIFA, tak by nie pojawiały się obraźliwe treści. Najpopularniejsze na stadionach utwory to Freed from Desire, Seven Nation Army, Thunderstruck i Sweet Caroline. Anglicy tradycyjnie śpiewają Wonderwall, a kibice USA Take Me Home, Country Roads. A teraz siatkówka. Polacy właśnie rozpoczęli mecz z Argentyną na zakończenie Ligi Narodów. Biało-czerwoni do tej pory zanotowali komplet zwycięstw. A jak forma przeciwnika?
2: Słabo. Argentyna do tej pory wygrała jedynie dwa mecze i to oba w Gliwicach. Wczoraj, mimo że prowadzili z Turcją, już 2-0 przegrali to spotkanie. Mimo że od nowego sezonu zespół z Ameryki Południowej prowadzi nowy trener, to nie zmienili oni swojego stylu gry.
1: Tyle Wojciech Marczyk.

0: Jest po 20:00. Mam nadzieję, że u was na wakacje już wysprzątane chałupy, żeby wszystko było elegancko. No bo Dawid Podsiadło na przykład zrobił na błysk.
1: A my witamy się serdecznie. To jest Max Reels w składzie Filip Kliber
0: i DJ Zimny Gulasz.
1: Bonjour.

0: Gorąca noc, gorąca niedzielna noc, to i gorące bangery w RMF Max. I money, don't be so shy. Także można tańczyć, można się bawić, ale też trzeba słuchać RMF Max i programu Max Thrills, bo stąd się możecie dowiedzieć o bramkarzu Republiki Zielonego Przylądka, który jest już memem, moi drodzy.
1: Właśnie, nie, w zasadzie nie memem, tylko
0: ale takim
1: czymś fenomenem, ja bym tak określił.
0: Fenomenem.
1: Nie jest to noc Kupały, ale jest to noc Copa del Mundo, bo tak mówimy na mundial w języku hiszpańskim, a Vozinha, o którym mowa, to jest człowiek, który skończył 40 lat tuż

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Wróżki i superbohaterowie, tylko 4 i 5 lipca czekają na was darmowe maskotki w Energylandii. Przybierzcie się i świętujcie z nami 12 urodziny.
12: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
13: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, to właśnie oni wam poprawiają humor w ten niedzielny wieczór swoim hitem Run, Run, River i już sprawiają, że te wakacje czuć i będziemy je na pewno jeszcze czuć przez najbliższy czas w programie Max Reels.
1: No właśnie, bo jak jest David Guetta, no to są i wakacje, i co? I można Davida Guetta też kojarzyć z wielkich hymnów piłkarskich, no bo Mundial czy Mistrzostwa Europy to też coś, co David Guetta na pewno kojarzy. No na pewno parę piosenek wypuścił z tej okazji, ale jest też jedna osoba, która również lubi takie piosenki tworzyć, zwłaszcza na Mundiale, i jest to Shakira. Shakira obecna zresztą na tych mistrzostwach na trybunach, bo widziałem, że podglądała to historyczne wydarzenie, to co robi Leo Messi na tym turnieju, to jest historyczne wydarzenie i Shakira była obecna.
0: Ja w ogóle czytałem ostatnią statystykę, że Shakira, jeżeli chodzi o ostatnie 20 lat, ma więcej występów na Mundialu niż reprezentacja Włoch. Ale to tak złośliwi tylko mówią, nie? My absolutnie nie.
1: Nie, to absolutnie. Myśmy w życiu tak nie powiedzieli.
0: Nie.
1: Jeszcze sprecyzuj, czy chodzi o Włochy jako kraj, czy Warszawa Włochy?
0: Chodzi o Włochy jako te, które są na... A, dobra, chodzi o kraj oczywiście. Jeżeli chodzi o hity, które ma Shakira mundialowe, to najpierw Waka Waka, teraz Daj Daj, no bo to trzeba zawsze jedno słowo powtórzyć. Tak. I tak powstaje
1: to
0: mundialowy
1: hit. To jeszcze niedługo będzie para, pa, para, pa, pa.
0: I czekamy na to właśnie. Panie Zenku!

0: stresu.
1: I zrobiło nam się tutaj latynosko, ale nie za sprawą Skolima, tym razem tylko za sprawą młodszego z Iglesiasów, czyli Enrique, z numerem Duele El Corazon, za nami w programie Max Reels, a przed nami chyba światła kamer, czy to po prostu flash?
2: To mistrzowski flash sportowy, także wszyscy fani piłki nożnej robią głośniej i zostają. Za chwilę 21. Max.
3: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiemy, co jest ekstra.
5: Do tego się słucha.
6: Co jest hitem?
7: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00 tylko w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
17: Ale handlowa, Marian, handlowa.
16: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
17: No.
18: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
19: I po reklamie.
9: Jak leżenie nad rzeką.
18: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Czas na mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. Kibice właśnie usłyszeli pierwszy gwizdek w meczu RPA z Kanadą. Wystartowała faza pucharowa mundialu. To ich drugi mecz w historii. Pierwszy towarzyski w 2007 roku Kanada przegrała 2-0. Dziś to jednak ona jest faworytem, mając w składzie piłkarzy m.in. Bayernu czy Juventusu. A co przed meczem mówił trener RPA? Ale to nie znaczy, że jesteśmy szczęśliwi. Zagramy mecz i wrócimy do domu. Jeśli tu jesteś, to chcesz więcej. Jeśli pokażemy taką samą mentalność i zaangażowanie jak w meczu z Koreą, to myślę, że mamy szansę na zwycięstwo. Dziś w nocy możecie się wyspać, bo następne spotkanie Brazylia-Japonia jutro o 19:00. I jeszcze info z ostatniej chwili. Robert Lewandowski jeszcze w tym tygodniu ma podpisać kontrakt z nowym klubem, czyli Chicago Fire.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: I stało się, jest po godzinie 21:00, wszystko o mundialu i nie tylko o tym, co się dzieje w internetach. To jest program Max Reels. W składzie Filip Kliber, dobry wieczór.
1: I DJ Zimny Gulasz również się z Państwem witam.
0: Powiedz dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dziękuję.

0: No właśnie, czy wy się domyślacie, kto tam stoi za konsoletą, a tym bardziej za klawiszami, bym powiedział tutaj. No jest to legendarny DJ Dziekan razem z Tedę. DJ Dziekan grający na swoich klawiszach Coco Jumbo, to jest coś, czego się mogliśmy spodziewać,
1: mogliśmy.
0: Ale mogliśmy się spodziewać połączenia tego z piosenką Tedę i z tym, że Tedę to zaśpiewa?
1: Nie, absolutnie.
0: No chyba żadna symulacja by tego nie wylosowała.
1: Ty, no ale mimo wszystko cieszymy się, że coś takiego wyszło.
0: Oczywiście, że tak. Mówię właśnie to w tym kontekście, że dobrze, że coś takiego się stało, bo musieliśmy to usłyszeć. I właśnie na TikToku się o tym dowiedzieliśmy.
1: Więc czekamy na cały mixtape Tedę oraz DJ Dziekan. To może zażreć, to może być dobre.
0: To na pewno sobie da radę. Zresztą teraz rozpoczynają się festiwalowe miesiące, więc takie coś by w plenerze siadło tym bardziej.
1: Więc my przy okazji wtedy całą płytę puścimy w programie Max Reels na 100%. RMF Max.
2: Reklama. Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: I po reklamie.
8: Jak najlepsze wspomnienia.
9: Jak buszowanie po lesie.
10: Jak spotkanie.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
3: BYD.

0: September jeszcze długo, długo przed nami, ale za nami piosenka September Cry For You w programie Max Reels, ale jeszcze nie jest to ostatnia niespodzianka, bo szykuje się nowość od dobrze nam znanej rumuńskiej wokalistki Inny.
1: Inna.
0: Ja myślę, że ona inna jest.
1: No inna jest, inna jest, bo jest super, ale przy okazji to jest Inna. Inna wypuściła nowość, która absolutnie od razu stała się trendem na TikToku, na Instagramie. Ponad 3000 filmików już możemy z nią zobaczyć na TikToku i coś czuję, że licznik będzie się cały czas kręcił, nie zatrzyma się nawet na chwilę, bo to jest przy okazji mega wakacyjny numer.
0: No oczywiście, że tak, chyba każdy numer Inny, jeżeli dobrze teraz wymówiłem, jest numerem, który zdecydowanie w wakacje brzmi zupełnie inaczej i zupełnie lepiej. Inna to zresztą wokalistka, która w Polsce naprawdę ma spory fanbase nadal, mimo że jej hity, to są hity często zapętlane przed już kilkunastoma laty, ale nadal, nawet w tym 2026 roku potrafi mieć trasę po Polsce.
1: Posłuchajcie nowości od Inny w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Mimo że weekend się kończy, to u nas The Weekend nigdy się nie skończy. Save Your Tears w RMF Max. I my już przechodzimy płynnie do tego, co jest najlepsze w tym okresie, bo co jest najlepsze w wakacjach? Lato. A wiadomo, że kto może zagrać w Polsce wakacyjny numer, jak nie modelki i Włodarski właśnie.
1: Modelki z numerem Lubię Cię jak lato, no chyba zdecydowanie chciały uderzyć w ten sezon wakacyjny, no ale nie jest to nic dziwnego, bo znamy przecież ich twórczość, wiemy, że one potrafią zrobić te takie bęgerki, które na pewno na niejednej plaży przez najbliższe miesiące będą do usłyszenia i również u nas na antenie. No jeżeli jesteśmy przy tiktokowych trendach, to ten numer na TikToku poradził sobie świetnie, naprawdę dużo filmików pod tym właśnie dźwiękiem, więc no nie pozostaje nam nic innego, jak również wam go w tym momencie zagrać, no przed rozpoczęciem tego oficjalnego okresu wakacyjnego.
0: No bo jak lubimy was jak lato, no to gramy numer od modelek. Lubię cię jak lato w RMF Max.

0: No i na sam koniec Bledka z utworem Tańczy. No tak wiadomo, trzeba troszeczkę zostać w takim tanecznym nastroju, no, bo całe lato przed nami, całe wakacje przed nami, więc na pewno nie jedna okazja do potańczenia będzie.
1: Ale na pewno to nie będzie okazja, żeby potańczyć w te wakacje z nami, bo my musimy też wakacje w końcu od Max Reels mieć, nie?
0: Tak, ileż można scrollować, prawda?
1: No dokładnie,
0: w końcu musi odpocząć.
1: Palce musimy zregenerować. Także, moi kochani, dziękujemy i zostawiamy was w wakacje oczywiście w najlepszych rękach, w rękach prezenterów RMF Max, no bo lepiej się nie da spędzić tych wakacji, a my dziękujemy i życzymy miłego lata. Filip Chliber?
0: I DJ Zimny Gulasz, bądźcie w to lato aktywni, bądźcie nawodnieni i przede wszystkim bawcie się dobrze.
1: Ale apel zrobiłeś jak taco na koncercie.
0: Tak, ja chciałem kilka słów od siebie, tak. Tak
1: wiem, prosto z serca. Prosto z serca ci wypłynęła woda. Jasne. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak gofry z bitą śmietaną.
6: Jak wieczór na rolkach.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa.

0: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na Twoich oczach.
2: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl. Playing.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Max. Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami. Przy tobie mniej mnie truje powietrze, odkąd nawzajem się ma.

0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Jeden Mercedes dla Ciebie, drugi dla Twojego biznesu. Mercedes-Benz CLA teraz tańszy niż popcorn w kinie. Już od 26 zł netto dziennie. A jeśli prowadzisz firmę, mamy dla Ciebie również Sprintera od 45 zł netto dziennie. To nie wszystko. Poznaj także atrakcyjne promocje na wiele innych modeli Mercedes-Benz. Oferta obowiązuje tylko do 30 czerwca. Zapraszamy do MB Motors w Jankach i MB Motors w Piasecznie. Różne potrzeby. Zawsze MB Motors.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Na Max

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Okej, okay, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

wokalista wsiadł na stacji Uniwersytet. Kocha grać cygańskie rytmy, ale lubi też krzyczeć. Daje mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pensji.

Telefon na scenę, iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

0: miesiąca możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.